wodzie. Trzy, cztery, my nas na wodzie, dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen sercia. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

winnicy miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia LM FM. Z tej strony Seweryn Kosowski i witam was kraśni kolo słuchania audycji O Domasz. Mamy chwilę pochodni 20 i dnes sobota 26 den wyreśnia. Poślednia sobota wyreśnia, jak już pełno znate. Tak, że budeme sobie dnes graty pod nohu, czomby nit. Ale przy tym trzeba powiedzieć sobie, że kneski taki kus fajniejszy jeden był, bo kus bilsze sońca nam się jawyło nelem na Lemkowynie się protryszczyło, ale i na zachodnich zemlach Wrocław, Lignycia, Lubin, potyżny takoj doszczu, takiego smutnego kus czasu, bo pochmareno było, a nie sońca za bardzo było widno, tak to ta osin, początek tej oseny, kuz nam się teper rozjasnił. No dobry, drodzy słuchacze, zacznijmy naszą dzisiejszą peredaczu.

0: A i witam was po przerwie, kto do nas teper dołuczył, przypominam, że czujecie o domasz w radiju LEM FM. Nadzieję się, że nas dobrze odbieracie. Zachodźcie na portal LEM FM, czytajcie to też, co my dla was za tydzień przynieśli. Między innymi informujemy, że paru dni temu dr Bohdan Horbal był odznaczony prezydentem Polskiej Republiki krestom, kawalerskim krestom Orderu Zasługi za wydatne zasługi dla zachowania, dokumentowania i popularyzowania spadkowiny Lemkiu ta zabudowania pozytywnego obrazu Polski w Zjednoczonych Stanach Ameryki. To tu nagrodu, to odcinienia dr Bohdan Horbal otrzymał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego jak raz w tym czasie, kiedy prezydent Polskiej Republiki przebywał w Zjednoczonych Stanach Ameryki w New Yorku, jak znacie, przez paru dni prezydent tam był. No i jednym z punktów prezydenckiego planu podróży była stricza z emigracyjnymi dziejaczami, z tak zwaną Polonią. Seret tych gościów zaproszonych na tę striczę był dr Bohdan Horbal, Lemko, historyk, jako rit z Bortnego, z Muszynki. No a jak znate, pewno może ste przeczytali już w naszym tekście, Bohdan Horbal urodził się w Lignicy, pochodzi z Lignicy. Do Lignicy często wertat zachodyt. Jego związki z lemkiwską dialnistią były bardzo wczasne już za studenckich czasów, ale też i jego meno nachodzi się na historycznej już listi z osnowania pierwszej powyselenczej lemkiwskiej organizacji w Polsce, jaką było Stowarzyszenie Lemkiw. No i tym czynom trzeba powiedzieć, że Bohdan Horbal był jak raz členom, osnowatelom Stowarzyszenia Lemkiu. A dnes Bohdan Horbal angażuje się w różnego rodzaju projekty w Zjednoczonych Stanach Ameryki, jakie mają na cele popularyzację lemkiwskiej, rusyńskiej kultury, tradycji, historii, jetiż weduczym prezydentom Lemko Sojuza, najstarszej naszej lemkiwskiej emigracyjnej organizacji w Ameryce. Także to gratulujemy, winszujemy wszystkiego najlepszego na mnohy i błahe lita.
1: Słuchajcie tej pierwszej naszej lastywoczki lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM.

0: My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.
1: Doroslacze, przed nami osin, taka już prawdziwa osin i w naszym lemkiuskim świecie kusi siasia jeszcze podije, bo medże inczyma tu trzeba sobie powisty tak, że 25 żołtnia, już one ciły miesiąc, w Gorzowie Wielkopolskim odbudą się stricze z lemkiuską kulturą, jaką organizuje Stowarzyszenia Lemkiu, tamtyczni gorzilski krużok, to ta podija zacznie się o godzinie 16 w teatrze imeny Oster w Gorzowie. Występ Lemko Tower Junior, Karpatia, Damer i ensemble narodnego tańca Mały Gorzowiak. Wstupne to 40 zł, a bilety możecie sobie przydbaty już teper w kasi teatru. To ta podija, jak organizuje Stowarzyszenie Lemkiu, to już będzie 32 edycja. Podija przez ostatnich paru roków odbywała się skorsze, bo w sierpniu i było to w ramkach inczej, szerszej podii odbywającej się w Gorzowie Wielkopolskim w rynku, ale teper po rokach wertat ona do teatru, tam, gdzie pierwotno było jej miejsce. No i drodzy słuchacze, dalsza podija, jaką Stowarzyszenie Lemkiu organizuje jeszcze tej oseny, to podija w dniach od 7 do 8 listopada, będą to stricze z lemkiuską kulturą, przepraszam, stricze trzech pokoleń z lemkiuską kulturą, tak się nazywa toczna nazwa podii. Stricze z lemkiuską kulturą to ta podija, o której ją chwilu pierwszy bisiduł, że to odbudę się w Gorzowie, a w Przemkowi w pierwszy dzień 7 listopada odbudą się stricze trzech pokoleń z lemkiuską kulturą. No i to podii organizuje krużok Stowarzyszenia Lemkiu w Przemkowie. Zas drugi dzień, 8 listopada, to, że sam Przemki krużok w ramkach tej podii stricze trzech pokoleń organizuje w Lubinie w Centrum Kultury Muza. Także to wszystkich was zapraszamy na to tu podiju wstępne darmo i w pierwszy i w drugi dzień.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiłskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Przyszła pora na to, żeby zmy się popraszczali, tak to dorosła, czy ja się uzwamy praszczam, bisiduję wam, dobranicz. No ale nie trapte się w tyżny, w roboczym tyżny i w witorogi w czwer. Mam przyjemność z wami poprowadzić trzy świty, a dnes, jak to w każdą sobotę był o domasz, tak i o tyżden w sobotę, tyścia zejdeme z tritymę, żeby sobie o domasz prodążaty. Dobranicz, zdrowie wszystkich, Seweryjan Kosowskiej.

Chodź, Teuścia Skliagal! Smerć ma na języku! Skoro mu podajte, daku apatyku!

Snył się mi dido tej noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowe tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori vhonom víz, a za nim pluch zavlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się za zelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem, tużyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiaty lisił, wziął jajce do żmeni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrybą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smużko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice. Sztum, jak poturnak niewierny, świtamy piszą, tebe liszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły, jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Koli mi witer w oczy zagnał tuchu i slezu nagnał solenu hirku, jak moria woda, ja znał już, żem cię prodał. Marno. Nie najdu druhoj takoj, deby mi potik czerkał, liszumił, kamień czeberkał rydnom besidom. De oczy nie zwernu, de nie pidu, tam cień twoich werchiw idę moim szlidom, nebom zachmarenym ciachnę spominy do kariat, proklinat. Hej, sejky, hej, moi, składom, hej. Не за том до тя верну земле, жем з кирвю виплював груди. Не за то, лем за то, жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

przeprajam wam wszystkim, kocy słuchacze, Wemkowskie Radio, Wem FM, w utrobnie ze Łużicy, ze serbskiej Łużicy. Myśmy Serbia, jedna narodna mięcina, która bydli wokół Budzicina a Koczebusa. A ja wam przyjął, co to najlepsze, niech se wam jule na naszym kulwatym świecie jara, dziere lubi. Ryczak wam je Tomasz Nauka z Budzicina.

Bratu Żelemowi na mogolny śpiew. Motto. Wodu proszed jako suszu, egipeckiego zla i zbiżach. Pochoronny kanon. Przypił. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, że jest iszoł, domił nie dziszoł, za życia toho w śwititem. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, żem ty nie wstych oddaty czesty za życia toho. Śwititem. Pieśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. Ani siabuki nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły czerwenijut w śniegu. Ani się osin pastusza szelestom wilnym nie zbyła, ani się sny nie dosnyły, jak śmierć zawczasu przyszła zima. Pieśń druga. Ждали ми тебе на ватрі, же кеді сперешов тобов і в'ятку, і каму, і вечегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту

0: Józki półutołczeni dorozi. Ale mnie zrobił z gamby riandu, o śmierci twojej nie powiem, bo to nieprawda. Zresztą one jeszcze ciłkom dzity, prawdę toj niechodny zrozumity. Pieśń czwarta. Zawczasu przyszła zima toho roka. Góry nasze, jedna poza drugą, jak biły medwedzi, się prochodzą. I kiedy prominuty buków smutną smugu, krasota nasze Karpaty. Ta, co tu za prawdę pisaty? Choć już nie smotrysz, oczami nie smotrysz, ty wszystko to w sobie masz. I już ty ogień nie spalić, toho nie zabere tobą. Pieśń piąta. Dziedowie kazali dorom się dzielić, żeby się zejty na tamtym świecie. I jakże bude brat, kiedy nie sudzeno było chlipczyk prełamaty. A może, może, żyli my preci w wilnym świecie. Wilno nam było didam nie wierzyć. Pieśń szesta. Iszczy się cię zwidam, poproszę cię iszczy. A ty, zdorożeny dalekistiu, kiedy masz ku spokoja, czerknij mi słowo. Abo się mi wyjdzie pod jasenią. Cy pidlist taka hyn, jak heł? Cy prawdę do prygierz nie najty do żmeni? Że przyjdę czas mi to znaty? Ta przyjdę. Ale choć tylko czerknij, це видно от тамер Карпат. Пісень зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. I misiaczok chodzić po niebie, po naszym, sliwcia głotari zganiat, dumk pase. Skoro bude dniło, wyjdę słońce z lisa. Spy, poety, sławu twoju życia pisze.
1: A teper mi tuto zahrajte, jak da koli teta Čokinová spívala.

0: Syna!
1: Co? Dobra? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła!
1: Kukanesku, niczo, kurde, no wygaś mi powaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się? Dzięki.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

Jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie.

0: я його ні з ким не спутаю. Такі вузи лише у нього і моїй таті.
1: Ай!

Prelat tygodnia portalu LMFM. W Serbii sobie mężczyny nowych członów nacjonalnych sowietów wyberą w novembri. Autor listy Petro Medvid. Serbski minister pro ludzkie prawa, mężczynowe prawa i socjalny dialog Demo Berisha w piatniciu 18 septembra 2026 roku podpisał riszenia o wypisaniu wyborów pro nowe sklikania nacjonalnych sowietów narodnostnych mężczyzn. Informuje o tym agentura Ruten Press. Narodnostne wybory odbudą się 8 novembra. Wybory budą w riadnim terminie, kiedy poprzedni prochodyle w novembri 2022 roku i funkczny period nacjonalnych sowitiu, który jest formą mężczynowej samosprawy w Serbii, jest 4 roky. Ministerstwo tak samo informowało, że przed tym doczasno zaperło spiskę woleczył 23 narodnostnych mężczyzn, żeby stanowity, które spełniły kryterii na priame wybory nacjonalnych sowitiów i które sobie sowity wyberut pośrednictwem wyborczych zborił. Na osnowie zakluczenia sobie 21 narodnostnych mężczyzn, Rusyny, Albanci, Aszkalicy, Bośniaki, Bułgary, Bunieuci, Italyci, Greki, Egipcjany, Madziary, Makedonci, Niemcy, Polacy, Romowe, Rumuny, Słowacy, Słoweny, Ukraińcy, Chorwaty, Czarnochorci i Czechy będą wybierać członów swoich nacjonalnych sowitiów priamyma wyborami. Gorańska i rosyjska narodnostna mężczyzna będą nowe nacjonalne sowity wybierać pośrednictwem wyborczych zborów. Rusyny w Serbii mają swój nacjonalny sowit od 2002 roku. To pierwszy działem 2 roky. Momentalno mają Rusyny 19 członów sowitu. Czysło członów okremych sowitów zależy od czysła ludzi, które hołosia się ku danej narodności mężczyźni. Poniedziałek 21 września septembra 2026 roku. W ramach konkursu Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju Ocinena i rusyńska literatura. Autor listy Petro Medvid. Literaturno-czytatelski konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju uspiszno zawerszył swój 9 rocznik. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju w Krajskiej Bibliotece Pawła Orsaga Gwiezdosława w Preszowie sobie w poniedziałek 21 septembra 2026 roku autory ocinanych publikacji wydanych w poprzednim roku przewzięli swoje ocinienia. Kniha Roka PSK Sztorik podtrzymuje lokalnych autorów, wydawateliów i ilustratorów, które są skapczane z regioną i pomagają do rozwitku jego kulturnej dziedzictwa. O laureatach konkursu wyryszyła fachowa jury. Na swoje słowo malej czytateli pośrednictwem online hołosowania. Ocineny knihy w aktualnym 9 ryczniku wyszły z 80 przehołoszonych publikacji. Do konkursu ich nominowali redaktory, wydawateli, autory, knihari, biblioteki, ale i czytatelska gromada. Ocinienia były tradycznie udzielane w kategoriach beletria pro dzieci i młodzież, beletria pro dorosłych, nauczna literatura, popularno-nauczna literatura i w kategorii ukraińska i rusyńska literatura, w której ocinienia udzieluje się raz na 2 roky i może do niej przychołosyty wydane knyżki za poprzednie 2 roky. To trik do kategorii z ukraińską i rusyńską literaturą było przychołoszonych 10 publikacji, jakie były wydane w rokach 2024 i 2025. Na koniec w niej były wychołoszone 2 pierwsze i 1 trzecie miejsce. Na pierwszym miejscu skończyła publikacja Śpiłanki naszej mamki od Katki Romaniakowej i Marty Żachowej. A tak samo i po ukraińsku napisana kniha Kamiany Potik, której autorem jest Juliusz Pańko. Na trzecim miejscu skończyła rusyńska autorka Ludmyła Szandalowa i swoją ilustrowaną knihą pro najmniejszych czytateli pod nazwą Makoły Przypowitki. O udzieleniu ciny publiki w każdej kategorii wyryszowali żyteli PSK pośrednictwem online głosowania, które prochodziło od 1 juna do 31 augusta. Do Wiedna było zaewidowanych 1412 głosów. W online głosowaniu w ramach ukraińskiej i rusyńskiej literatury wygrała kniżka Ludmyły Szandalowej, jaka zdobyła 242 głosów. Tradycyjny konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju wyhołoszuje Preszywski Samosprawny Kraj u współpracy z swoimi regionalnymi bibliotekami w Bardyjowie, Humennim, Lewoczy, Poprali, Priaszowi, Starej Lubowni, Świdniku i Woronowej nad Toplą. Wszystkie nominowane publikacje z aktualnego rocznika będę mógł posmotryć sobie na putowni wystawy, która postupno zawita do wszystkich regionalnych bibliotek. Gorlici i tylała w roci jubileju. Lemkę wspominają stolitia konwersji na prawosławia. Autor listy Natalia Małecka-Nowak.
Tylałam. Czerwowy raz stała ważnym miścią dla prawosławnych Lemkiu. W sobotu 19 września septembra 2026 roku proszle torżestwa w sotnu riczniciu powrotił Lemkiu do prawosławia. Ricznicia to ta praznowana jest jak jubilej poli, które male osobliwe znaczenia dla religijnej i nacjonalnej dostomenności lemkiuskiej wspólnoty. Jak raz chtylawi zaczął się proces gromadnych konwersji, określanych przez prawosławnych Lemkiu jak powrot do wiry witciu. Tamtyżnia parochia jak pierwsza, prawie w ciłosty, wystąpiła w 1926 roku z grekokatolickiej cerkwy i zwernuła się do warszawskiego metropolity Dionizyja, żeby przyjął jej do prawosławnej cerkwy. W czerwowych rokach podibne riszynia pidniali selany w desiatkach lemkiuskiej miejscowosty, a sama Tylała zapisała się w historii lemkowiny jak symbol początku tego ruchu. Podle historycznych przekazów przyczyną toho byli Meryńczyma, coraz większa latynizacja grekokatolickiego obriadu ta zbilszene wylijanie ukraińskich nacjonalnych nurtów seret grekokatolickich świaszczenników. W odpowiedzi na to wielu Lemkiu zaczęło postrzegać prawosławia jak element zachowania swojej religijnej tradycji i kulturowej okremosty. Ważną rolę odegrali też pamięć o świaszczennym uczenniku Maksymi Gorlickim ta doświadczenia represji z czasu I światowej wojny. Zme owocą tych peremin. Jubilejną bożesku liturgię w Tylawi oczolował jego wysokoproświaszczeństwo Paisy, archiepiskop gorlicki i peremyszski w asystii czyslennego duchowieństwa. Śpiewał chor Irmos pod wedinią i mości Marian Jaroj. Cytuania. Z błogosławienia naszego władyki episkopa Paisyja sztoroka, okrem innych bohosłużeń, w sobotu przed rożdestwem Preświatej Bohorodyci służymy w kaplicy w Tylawi służbu Bożu. Kaplicia z 2008 roku stoi na miejscu prestoła cerkwy, która była zbudowana w 1935 roku, a którą zniszczyli w 50. rokach. Besiduł w propowidy otec metrat Julian Felenczak. Dalsze cytowania. To świadectwo wiry na krowy świaszczennom uczennika Maksyma Gorlickiego na pamięty o strastiach naszego narodu, na pamięty o odrodzeniu światowego prawosławia tu w Tylowi i dalszych naszych sełach, na pamięty o weseliniach w Ukrainu, weseliniu w akcji Wisła. Nie sposób nie wspomnieć, że my owocą tych peremin, toho odrodzenia, prodążał świaszczennik. Zgodno z riszynią Światowego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy na pamiątku jubilei ustanowiono nagrodę medal w sotnu riczniciu powrotu Lemkiu do prawosławia. Po bohosłużeniu medali otrzymali wszystkie przysutne jego mości, a też osoby osobliwo zasłużone dla cerkownego i sospilnego życia jeparchii. Seret odznaczonych naszli się Petro Trochanowski, Olha Teleb, Petro Pawełczak, Mikołaj Gałczyk, Olha i Stefan Urdy, Olha i Roman Borsuky, Tomasz Bolech i Dawid Lorczyk. Centralne świadkowania w Gorliciach. Tylawskie torżestwa były przedłużeniem centralnych jubilejnych świadkowań, które proszły 5 i 6 września septembra w katedrii Świętej Trójcy w Gorliciach. Spojeno ich ze światom w pamięć świaszczennego uczennika Maksyma Gorlickiego, kanonizowanego w 1994 roku duchownego i uczennika uznawanego za jednego z duchowych pokroweteli ruchu powrotu Lemkiu do prawosławia. Nedilniu bożestwenną liturgię oczolował wysokoproświaszczenny Awel, archiepiskop lubliński i chomski, w jedno z nim służyli wysokoproświaszczenny Georgii, archiepiskop wrocławski i szczeciński, wysokoproświaszczenny Paisy, archiepiskop peremyszski i gorlicki, wysokoproświaszczenny Jakoł, archiepiskop biłostocki i gdański, ta proświaszczenny Afanazy, episkop łodziński i poznański. Prysutny byli duchowny peremyszsko-gorlickiej eparchii, te świaszczenniki dalszych eparchii i czyslenno zgromadzeny wirny, w tym pałomnyki z zachidnich zemel i spidlasza. Jednym z ważniejszych momentów torżestwa było poświadczenie propamiatnej tablici, jaka naszła swoje miejsce w prytwori cerkwy. 1926-2006 w pamięć stolicia powrotu Lemkiu do wiry witciu światowego prawosławia. Tak zwłoczy inskrypcja. Taka sama tablicia naszła się na cokoli kresta woznesenego na totu nachodu przy Tylawskiej kaplicy. Jeho błażeniszy Sawa, metropolita warszawski i ciłej Polszczy, jak i nezmich pryty do Gorlic, peredał posłania, w którym podkreślił znaczenia podjej z peret stolicia dla zachowania wiry i dostomenności Lemkiu. Cytowania.
zanosiaczy wsem ochuczomu podziękowania za was z hubyny sercia. Proszę Hospoda, żeby ochroniał was i zmicniał, otulał swoją łaską i błogosławieniem, napełniał mudrystiu i lubowiu, a przede wszystkim, żeby zmicniał waszu jednist. Bud te neporuszene i twerdy, niby hirskie werszyny, których żadna syła nie skrszyt i nie zoszmaryt z prawosławnej starszky. Bud te jak hirskie potoki, czysty, iż to zaspokajat każdą sprawę. Trwajte przy naszym prawosławiu wiczni i mużni, jak świaszczenny uczennik Maksym. To wasza mynuist, teperisznist i buducznist. Napisał hierarcha. Tisze w Gorliciach były peredane jubilejne nagrody. Wysoko preświaszczeniszej Paisji wrócił ich wszystkim prysutnym hierarcham. Medal z odznaczeniem pierwszym przyznano metropolitii Sawi. Choć od podziw w Tylawi minęło już 100 roków, dalej ostają ważną częścią pamięci prawosławnych lemkiów. Jubilejne torżestwa przypomnuły o wartościach, które czerchowe pokolenia starali się zachować mimo weselin i rozbycia sospilnych i religijnych struktur. Sereda, 23 września septembra 2026 roku. Film Potopa zdobył dalsze odcienienia. Autor dopisu Petro Medwid. Po tym jak Potopa stała najuspieszniejszym filmem w ramach słowackich filmowych premii Slonko City i była nominowana za Słowacką Republikę do kategorii najlepszy międzynarodowy film w ramach premii Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk, Oscary, i 99. roczniku, której odbudę się w śledujuczym roku, film zdobył dalsze uśpichy. W piatniciu 18 septembra 2026 roku hostyło bratysławskie studio LAS gala wieczór przyświaczony 37. roczniku paradawania słowackich narodnych filmowych i telewizyjnych odcinień Igric 2026. Idę o najstarsze peredawania audiowizualnych odcinień na Słowakii, którego organizatorami są Słowacki Filmowy Sojusz, Unia Słowackich Telewizyjnych Twórców i Literaturny Fond. Cinu Igric za żeńskie aktorskie wykonania zdobyła Sara Chrypakowa, która grała hołowną żeńską rolę u filmie Potopa. Cinu Igric za hraną twórczość pro kina zdobył reżyser tego pierwszego porusyńsko-hranego ciłowieczernego filmu Martin Gonda. Twórczą premię za mużskie aktorskie wykonania zdobył Józef Pantlikarz, jaki grał hołowną mużską rolę u filmie. Ocineny byli i producenty Potopy. Specjalne uznania jury pro producenti zdobyła Kataryna Krnaczowa i Tomasz Gicz. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

Miałem sentyment do Takovercza, pisałem go w Szwecji. I domo w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wodę sądu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budesz darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

Wieczera, Dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak Zezula prekukat swój czas, to się wastriaba preminiat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w astriaba.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwą, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Witamy Was, naszych drogich słuchaczy, i serdecznie prosimy na 31. odcinek audycji Radio Czytalnia, w jakim budemy besidowaty o wczyniu i szkoli. Znania w życiu człowieka są bardzo pomiczne. Czym więcej rzeczy poznamy, tym bardziej interesuje nas świat i jego tajemnici. Wywczeni ludzie najczęściej są szanowani przez innych. Wczuty się trzeba już od najmłodszych roków. W pierwszej klasie, a nawet już w przedszkolu, dzieci wczać się systematyczności i odpowiedzialności. Najmłodszy uczonek bardzo lubią chodzić do szkoły, ozerać swoje knyżki i szkilne przybory.
7: Aleksander Duchnowicz, mamko, kup mi knyżku. Mamko, mamko, kup mi knyżku, tyntu, papier i tabliczku, bo ja pójdę do szkoły, wczytę się do woli. Powitają, że w szkole dzieci znają dobrą wolę, znają krasnie śpiewaty, czas każdemu daty. Ja bym wszystko chciał znaty i czesno się sprawowaty. Kup mi, mamo, knyżeczku, chodzę taką maleńku. Czytała Julia Kopelec.
3: Aleksander Duchnowicz, wielką nadzieję naroda, wydyt w młodych. Dbajuczy o czystotu, mądrość i czesnist, wczut młodych poszany dla rodnej zemli, kultury i historii. Posłuchajmy krótkiego fragmentu dramy Dobrodziejnist choruje nad bogactwem.
8: Aleksander Duchnowicz, dobrodziejnist choruje nad bogactwem. Slezy teczut człowiekowy, kiedy wydyt tylko czesnot, tak wielo duchowych sył, niewinnych, prostych ditoczok. O, jakie to szczęścia dla człowieka, szkoła! Jak tam duch, serce i mysel poświciać się, bo porównajmy szkolaria z inczym, newczenym chłopciom. O, jaka medże nyma riżnycia, hejby medże hołubom, a astriabom. Szkilny dity starają się pracowaty, robyty, a linywy pecuchy lębichajut, litajut i wdzięczniejsze po żebrach kwidut, jak robotu przyjmut. Kto by to podumał perede desiacioma rokami, że jedna dityna, zabawlajuczy się czerez lito, 25 złotych może sobie zarobyty? Komu by przyszło na rozum, że za gryby, jahody, lysznaky, czereśni, kosyczki, jedna dityna sebe odity i jeszcze groszy za szparowaty hodna? A pry tym, jak dobroho i szczerego sercia suć szkolara. Ubohoho żebraka, jak wdiaczno, jak szczero, jak radisno spomożut i szczerom na remnistiu pożałujut. O, dawno w nas toho ne czuwano, dawno dity bihale, wselem i hrale się, kaminiom metale, w pole pastuchamy byle, tam swawolyle, riszyle, klale, jedno od druhoho wczuło się szkaradno besiduwaty, krasty, szkodu robyty, słowom, dawno dity rosły jak bydlata, jak dyky luda, a Boha mało poznawale i proto wyrosli jak dereła i bezczestny ludę się z nich stale. Hirszy od tych, pro kotrych prawedny Boh świt potopom zagładył. A teper? Aż dusza raduje się, kiedy wydyt proświczenu w czenu dityno, jak ona znaje czesty daty ludziam, jak znaje pożałowaty chudobnoho, jak widcia matyr czestuwaty i spomachaty, słowom żyje i rosnę Bohu na sławu, ludziam na hidnist i sobie na koryst. O, Boże, pomóż, żeby nasz naród dizrił to dobro i ne żałował maleńkoj onej płatni, za kotru inczym wczenym narodam może się zrił naty. Czytała Warwara Duć.
3: Małe ditoczki lublat chodyty do szkoły. Koli przychody dweresen, bars się radujut, a razem z nima i rodycze.
9: Michał Kowacz, radist w obejściu. Stał sobie kałód, sele dwora i śpiwat. Psyk osłuchat, zmurkat okom używat. Kocur dwychnął chwist wysoko. Murkocze, pół las, treple kryłyskamy, gulgocze. Łancio stoit selet dwora. Milkuje. Co toż dziedmy, że się tak bazla dujut? Chołup smotlet, ta się śmije. Skomina. Co ty? Nie znasz, że się szkoła zaczynat? Recytował Martin Utkowski.
3: Nie wse był tak dobry dostęp do nauki jak Hneska. Dity ciężko pracowali, pomagali swoim rodzicom na gazdiłci. Za to nie wszystkie chodzili do szkoły. Od najmłodszych roków naganiany były do paszynia husy albo chudoby. Posłuchajmy, jak o paszyniu korą śpiewa Kuczerka.

0: Aleksander Pawłowicz na wariat rusnakił do toho, żeby posyłały swoje dzieci do szkół. Mudrych ludy wsiady szanujut, a niewywczenych, głupych lem wyśmiewajut.
1: Ucia moje dzieci. Ditoczki tak jak kwitoczki rosnut, rozkwitajut, a w szkoli se powoli rozum rozwywajut. Każdy człowiek od dzieciństwa dąży się uczyty, pracuaty, czesnożyty, złoho się chrany ty. Wy, ditoczki, jak pczołoczki, szkołu naszczywlajte. Pczoły medu, wy mudrosty, wo szkoli chladajte. Pczoły nazbierajut medu, majoc toho żyty. W szkole zaz mudrosty, czesty, nauczać się dity. Tam w szkoli rozumowy otworiać się oczy. Mądry człowiek zawsze w świti zna sobie pomoczy. Mudroho człowieka wsiady w uczciwosty majut, a chłopocho, ne ukocho, wsiady wyśmiewajut. Czytała Wiktoria Tylawska.
0: O znaczeniu nauki w życiu człowieka dużo pisał uczytel Iwan Rusenko. Powinnyśmy się wczuty tak jak inne narody, tak, żeby mieć swoich wywczenych przedstawników, jakie będą mogli reprezentować nas w świecie i boryć się o nasze prawa.
2: Iwan Rusenko, uczte się rusnaki. Uczte się, uczte rusnaki, jak inne chcieć się narody, budem i my mamy swoich uczenych dekole. Ta i nam trzeba bude, de koho delegata, żeby poszanowali ludy naszego brata. Żebyśmy się nie kryli drugim ludziom za plecy, lem naperyć się pchali, jak de trzeba to rzeczy. Czytała Ania Dziamba.
0: Ludy, kotry się nie wczat, lechko dają się oszukaty inczym, a bida często zazerat im w oczy.
3: Iwan Rusenko, trzeba nam nauki. Choć mamy krypkie ruky, choć mamy dobre zdrowia, bez szkoły, bez nauki, mudrzejszy nas zadawiat. Bo choć hołołu mamy i mózg w tej hołowi, to my nie ponymamy, że to o nas dach to powist. Bo choć i oczy mamy, widymy jak słońce śwityt, lem wszytkoho jak druchy nie możemy wydity. My lem chore czujemy, bo serce mamy w chrudy, lem toho choria nychto nikoli czuty nie bude. Kto nam druchom, kto wrachom, my każdemu wiryli, na motusku nas weli, swojej nemale mycili. I my wse bidy choły, od mamy klipkę ruky, bo nit w nas swojej szkoły i swojej nit nauki. Czytała Paulina Smereczniak.
0: Posłuchajmy jeszcze jednego rusenkowego wersza, w jakim uczytel nachwaria nas do roboty nad sobą. Na to raz w muzyczni obrobci.

0: Szkolne czasy leżają się w pamięci na wse. Pierwszych uczytelów, ilustracji z bukwaria i pierwsze książki zapamiętujemy do końca życia. I czas od czasu wertamy do nich w wspominach.
1: Smert i żena od Boga. Szesta godzina wybyła na zegariach wszystkich pesztańskich wież. Swyst maszyny proszybnął powitria. Szturman spersia na swoim kolesi. Szyfa podała się hori Dunajom. Dylne poczucia opanowało mną, koli pierwszy raz pustył jem się w dorochu szyfom. Odwernął jem oczy od amfiteatralni rozmieszczonej budy i od pobliskującego złotą dachu cesarskiej pałaty, który rozświetlony czerwonym promieniem zachodniego słońca oślipał mnie. Oparł jem się o porucza pokładu, smotrył bez myśli na syni fali Dunaju. Nic, nie bez myśli, tolem smutne zaniatia hu ptaka, a ja pić świadomo dumał. Przyszło mi na myśl dziwne szkilne zadania, w którym profesor kazał porównaty człowiecze życia z riką. Jak to ciężko przychodziło mi tołdy najty takie porównania, a jakże lekko dnes. Ot tecze życia jak rika. Hejby i tot Dunaj, w chranyciach prorotnych albo wytyczonych syłom ludzkich róg. To skoro, to powilni, to burliwo, to spokijni. Czym bliżej dżerela młodosty, tym rika bystrzejsza, woda jaśniejsza, dooczysta tak, jak w jasny dny młodosty. Czym niżej teczyniu, rika powilniejsza, woda kała mutniejsza. Wydymyj obraz dozriłoho muszczyny z bezkonecznyma starunkami cymracznoj, niewesełoj starosty. Jakise prychnoblinia mnie opanowało, posmotrył jem popry sobie. Na pokładzie bawili się dity, szczęśliwe dity. One nie predczuwają, że to neodołcha pryjde się im boroty zo sfalowaną stychiją życia. Koli to nieraz ciężko zbuchnut, hejby to ta szyfa, kotroj maszyna się zadychuje, żeby pereboroty micne teczenia Dunaju. I ja mimowilni przypomnął soj jasny dny mojego dityństwa, po którym śliduwało już męsze bezkłopitne życia. I moi dumki sperły się w jednym konkretnym miejscu. Przyszedł mi na myśl stary uczytel pierwszej realnej klasy w Nowym Mieście. Zwał się Hrabaniuk. Był łysy i szczerbaty. To te dwa tielesne niedostatki wydymo czynyły go starym. W swojej trudniej profesji mał win niejedną nahodu torchaty soj schołoły wołosia i rozgryzaty twardy orichy. Był pedagogom osobliwego rodu. Nijak nie trymał się instrukcji nałożonych uczytelam tołdyżnią własnią, a był sam dla siebie instrukcją i sumlinnym wypełnytelom tojże. Zaczynał swoją naukę modlitwą i rozgą. Rozgą i modlitwą kończył lekcji. Zrozumiłeś, to my, dity, męsze perenymali się tym, żeby maty hosen z lekcji pocztywo chodzi dusia, jak tym, żeby dajakom nebud sposobom wykrutyty się, wteczy od joho kary, cy jak win sam powidał, od joho widcił skoho błahosłowlinia. Przyszedł mi na myśl i jeden towarzysz, z którym my siedzili w tej samej łauci. Pit łałkom, krimen leasae maestetis nostri praceptoris, że hrali w karty, w tak zwanego duraka. Nie znam barże tragi, komicznej sytuacji ponad totu, kole uczytel przyjmał nas na tej rozryłci. Pod tu, jeden z drugim, rozkazał stroho diduś. Kładź się tu, nie na moich kolinach, bo tak lem lubla czyj otec swoją dytynu karat, a na kresło, jak najhirszy nehidnyk. Ja nie winowaty, win mnie nachwarył, oprawdował jemsia wkazujuczy na moho partnera. Nit, win, perebył mi towarzysz, zabezpieczajuczo, zimawszy się za nyżniu czastiła, kotra neminuczo pereznaczena była na doznania bolu. Czom win? Źwidał uczytel. Win, win winowaty, bo cygany umiał w kartach, a ja po daremnicy ostał durakom. Wypalił torżestwujuczo, że naszą dla sebe oprawdania. Nie śmijte się, dity nie rachujut za grich same złe diło, ale nie wykarene jego spełnienia. Tak? Potiachnął diduś, obernuwszy się gumi. Tak? Nie znał jem, że ty, Sztefan, taki urwisz. Mołczał jem, rozumijuczy swoju prowynu. No ty, Roman, budesz da koleś łaszczennykom, bo terpeliwy jest na wsiak krywdy i neraz durakom ostaniesz. A ty, Sztefan, budesz albo kupciom, albo adukatom. Ty zawczaszu wczysz się wykorystuaty dobrodusznist ludy, ta na razie kładź się na kresło. A ty, Roman, przyłożysz mu piat rozok. Protył takoho nakazu nie było rekursu. Roman wyczyslił mi dokładni piat rozok, ta diakułaty mu były one tak lekkie, że czułem ich jak w kuszynia komariu. A teper kładź się ty, Roman, a Sztefan wynachorodyt tobi, powił uczytel. Taki rit wzajemnego karania się wynuwatych wyznaczał win, kole był w humorii. Ja posłuchał bez najmęszoho sproty w linia i posłuchał lipsze, jak trzeba było. Wedeny jakisą nieznaną złobą, nie żałował jem róg i z siłą syłą wymierjał udary, tak szto Roman pryczyśli sztyri, piat na hołos zapłakał. Ty nieczesny, powił po szkoli do mnie. Czom? Zaczudował jem. Ja tebe szczadył, a ty? Tod dokir zastydał mnie po ucha. Ja zrozumiał, że postupił jem nehardi, nieczesno i szczyro, zo slezamy prosił jem proszczenia wymoho prijatela.
0: Pomały przybliżamy się do kińcia dneszniego odtynka. Nachwariamy wszytkich, nelem dity do wczunia się. Posłuchajmy ostatniego wersza, jaki zrychtuwali z menachneska. Nestor repeła. Oj, wczujte się dity. Oj, wczujte się dity, bo wczyty się treba. Czujte się, bo złe jest, koli rozum spyt. Jak chliba dla życia, tak nauki treba. Bo bars jeternysty bez nauki świt. Oj, wczujte się dity, bo świt to ne maty, ne wozme na ruky, ne popestyt, nit. Najtywnym dorogu tot zlem potrafyt, kto prydbat nauku, kto wczył się jak szlit. Oj, wczujte się dity, sztob hordy z was były, wasze witci, didy i to ridny kraj. By stelem kołynu ridnu rozmaili, jak krasyt przyrodu nasz czudowy maj. Oj, wczyjte się dity, bo wczyty się treba, żeby lechki, sytyj, dobry był wasz świt. Zaś ja na wamy najtucznije nyłka. Naj wam dity kwytne, to wasz świt jak kwit. Czytała Olena Duć. Dziękujemy za uwagę. Zaochoczamy do słuchania naszego programu, rozwijania się i poszurjania swoich horyzontów. Na zakończenie śpiewanka naszej bursianej teroczku.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Kiedyś dom. Ihorczyku, Demku, maleńkie moi lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komoniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam serca wkrade lemkowina. W poticzok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore Damian.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to Twoje radio.

Na początek prawdziwy koncert żelań chciałbym przesłać gratulacje dla ciłoj powekrzenoj rodziny Tylalskich.

Adnes, wakacyjni, zapraszam Was na daleką prochulkę do Grecji.

Miałem sentyment do Takołysza, pisałem go w Szwecji. Wiadomo, w świecie jeszcze w rokach dawnych tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

Танцюй, Василю.